0: Radio S. Radio SK.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Пляне, co mnie wie, mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała, mówi

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: www.bydgoszcz.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
2: Wypowiada się przyjemny pogodowo dzień. Dziś na termometrach do 20 stopni, jutro do 24 stopni, piątek, sobota to już około 30 stopni. Gorący weekend przed nami. Na trasach jeszcze nie jest źle, ale pamiętajcie, że kilka ulic jest zamkniętych z powodu prac wodociągowych. Tak jest m.in. na Staszica, Kordeckiego, Czyżwirki i Wigur.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
1: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia.
5: Gestapo! Gestapo!
4: A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
6: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
4: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Dorota Lakner, zapraszam. Nabrzeże w Starym Fordonie dopiero co wybudowane, a już niszczeje, alarmują mieszkańcy Bydgoszczy. W kilku miejscach pojawiły się pęknięcia, mówi Damian Rączka, społecznik ze Starego Fordonu.
7: Są pęknięcia podłużne, długie, na wiele metrów. Konstrukcja musi być odpowiednio silna i ta okazała się, że troszeczkę ją ta Wisła jednak nadszarpnęła.
2: Nabrzeże będzie naprawione, zapewnia Marta Stachowiak z bydgoskiego ratusza.
8: Wezwaliśmy wykonawcę do opracowania projektu naprawy, a wykonawca przygotował projekt.
2: A naprawa ma być zrealizowana do października tego roku.
9: Jan,
10: i Wiktor
9: w Radiu SK.
11: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
12: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
13: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
11: No to jeszcze raz, ważne numerki, 664-402-302 i tam na Messengerze te takie te ikony mikrofonu tam.
12: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
14: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.
15: Ty miałeś wszystkie noce dla mnie, gdy były wszystkie oczy na mnie wtedy. A jak byłem na dnie, to...

0: rozumiem, dobra, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
1: Dobra,
0: zazdrościmy,
1: energia.
0: Pozdrawiamy.
2: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
1: To będzie też fajne, oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
3: Few moments later.
1: Patrz, 664-402-302. Kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia? Dzień dobry, witamy tutaj Radio SK.
4: 302.
1: No jest.
4: Cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
1: Argentyno! 3-0. Messi.
0: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?
1: A ona: Messi.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Pracowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
0: Jaciu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: O, dobry.

0: Mamy naszą bohaterkę środy.
1: Tak, mamy chór.
0: Jaciu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
2: Niech będzie Jordania.
0: O, dobry.

0: Oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
1: Szybko,
2: no.
0: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
3: Teraz Rusy.
0: No, bo
3: teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
1: Oj, dużo zdrówka, dużo!
2: Dużo szybko zdrówka.
0: I cierpliwości.
2: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
1: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
0: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
2: No jak, do żona, no co?
1: Ale nie zabrał żony.
3: Nie. Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
0: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
1: Jana Błachowicza, tak.
2: No to
3: nie małżonkę.
2: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
0: Tak jest. Normalnie.
2: Żona Jan.
0: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
2: Jan
0: jest Błachowicz. Jan Błachowicz
2: jest sportowcem rzeczywiście i też występuje na galach UFC. I on, to był jego? Okej, dobrze. Gratulacje.
3: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
2: No, para prezydencka.
4: Tylko w Radiu SK.
2: Tak razem lecieli samolotem?
0: Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
0: Podobno woda ma smak coli.
3: Kama i Wiktor.
1: Jeszcze informacje z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie parada jednostek pływających, wielki wyścig butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
6: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
7: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Panowie, dach gotowy?
9: Oczywiście, że gotowy.
8: Tak szybko?
9: Panie, to Bydgoszcz. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydgoszcz, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydgoszcz.pl. Telefon 884 308 308.
10: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
5: Przed nami przyjemny dzień pogodowy na termometrach do 24 stopni. Dziś słońce na zmianę z chmurami, od jutra jeszcze cieplej, a od piątku zrobi się upalnie. Pewnie zobaczymy trójkę z przodu. Na trasach gorąco, na Jagiellońskiej, na Sułkowskiego, na Wyszyńskiego. Mamy zmiany w organizacji ruchu na osiedlu leśnym właśnie na skrzyżowaniu Kamiennej i Sułkowskiego.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
6: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
0: Programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
7: SK Sport News.
6: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
8: Jankes.
9: I Wiktor.
8: Sprawił Eska.
10: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
11: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie.
12: Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
13: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
14: Cześć Jeska, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, Eska, pozdrawiam.
12: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe, albo że tak, on tak biodrem, no, albo nogą. Kolanem. Ja czasami nogą otwieram.
13: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: come on. 638, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem?
1: Katy Perry, premier Kanady.

0: wtedy, czyli Justin Trudeau.
1: A, to już od jakiegoś
2: już
1: czasu.
2: Są ze sobą. Tak,
0: tak. Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
1: Super.
0: No.
1: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
0: Aha.
1: Na przykład no. Taki Donald Tusk całujący się na kocu z Dodą.
3: O.
2: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
10: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
11: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
12: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
15: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Piotrek, gotowy jesteś tam?
2: Czas na trening.
3: Tak, tak.
1: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
3: Bo jesteśmy po prostu słabi.
1: Dziękujemy. Dziękujemy. Ekspert Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy mu jeszcze prezentów.
3: No, trzeba zasłużyć.

0: Na dole i trochę mniejszy u góry.
1: Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
2: Ale brzuchem się nie obronisz przecież. Wow.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
4: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
1: Łapa robimy!
3: Okej, okay, no to zrobimy oczywiście. Trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
4: Zapraszam.
1: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnie mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
2: Łapy!
1: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny!
1: Łapy w górę!
4: Super, dziękuję bardzo, nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
1: No.
4: Jeszcze raz?
1: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
4: Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego
4: dobrego. Dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, Piotr.
4: Dziękuję, hej, cześć.

0: Ej, porqué? Porqué? Ja wstaję tak rano, za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, wow. Bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
3: Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży.

0: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
2: Spore zawieszanie na skrzyżowaniu Kamiennej i Sułkowskiego zniknęło. Tymczasowe rondo. Patrzcie uważnie na znaki. Autobusy też jadą inaczej. Mamy tutaj duże zmiany w organizacji ruchu. Na termometrach dzisiaj do 24 stopni zapowiada się pogodny dzień, a od jutra jeszcze cieplej, pod koniec tygodnia upalnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101. Parking podziemny Leroy Merlin.
1: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
3: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Minęła 7, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
5: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
6: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
7: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
4: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł. 10 groszy za litra, diesel do 6 zł. 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
8: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli kwota zauważalna dla kierowców.
4: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
9: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
4: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
0: SK Bydgoszcz News.
2: Dorota Lakner, zapraszam. Uważajcie, na osiedlu Leśnym zniknęło tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Kamiennej, a na Kamiennej obowiązuje pierwszeństwo przejazdu. Zmiany objęły także komunikację miejską. Linie numer 52, 65 i 68 jadą objazdem przez Mickiewicza, Gdańską i Czerkaską. Plenerowe widowisko poświęcone twórczości bydgoszczanina Leonarda Pietraszaka odbędzie się jutro w parku nad kanałem bydgoskim. Będzie wykład o jego najważniejszych rolach filmowych. Będzie też muzyka filmowa, a zagrają orkiestry Dente z bydgoskich szkół.
10: Jankes, Kama i Wiktor. SK.
11: Dzień dobry, witam raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
12: I już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
13: Będzie się działo!
12: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
14: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: Od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on tak jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią.

0: No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
1: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj.
0: Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. Mhm. No, tam wpadła taka ekipa...
3: Kogo? Aktywistów?
0: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
2: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
3: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
2: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Mm-hmm. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.
3: A

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a
2: wcześniej oraz 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno tak z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś 6 piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: A, tak. Dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
4: imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
2: Przecież nie auto.
0: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
5: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
2: No! I tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 złotych, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 złotych.
0: Ale się posypały
4: super,
0: nagrody.
4: Bardzo się cieszę.
3: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na sk.pl. Jeszcze mamy miejsce.
2: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
0: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
4: O, ja liczę na Argentynę.
1: SK Karniaki Cup.

0: pierwszy kibic RP Jan Kess cały czas zerka na ekran.
1: Się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata, no. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czy też Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli wszyscy nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy, do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
1: Dokładnie.
0: Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą. No.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
4: To ze zlewu.
3: Czemu tak jest?
4: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
3: I co teraz?
4: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
3: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
5: Polecają bydgoskie wodociągi.
6: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na trzech wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakoleguj się!

0: Mamuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na trzech wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakoleguj się!

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
2: Zbliżają się do nas afrykańskie upały, a zacznie się już w piątek. Dziś jeszcze i jutro na termometrach do 22 stopni, a od piątku będzie już około 30 stopni na trasach. Bardzo gorąco w okolicy Ronda Maczka, Ronda Grunwaldzkiego, Fosza, Jagiellońska, a także Sułkowskiego i Kamienna. Tutaj trzeba bardzo uważać.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
4: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
3: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
5: SK Sport News.
3: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.
0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
6: Jankes.
7: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
8: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
9: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
7: Blokada rodzicielska.
9: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
8: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
7: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
9: Oj, tak! O, tak!
7: Nie pytasz się o zgodę.
8: Nie muszę pytać?
9: Nie. Tak.
7: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie. Taki.
2: A to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, i co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam!
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tam.
2: Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę z dzieciństwa.
2: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Kama. Zimno, ciepło. Kama,
2: gorąco!
0: Kama, tobie dzisiaj jest zimno, czy ciepło?
2: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak, jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi.

0: atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV, EURAGD i na euro.com.pl.
1: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
2: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
1: A co z pogodą?
2: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
1: To idę załatwić urlop.
2: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
3: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu? No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę. Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automerc Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne, układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automerc Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automerc Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
11: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
4: Tak.
5: W sprawie...

0: Karpacz, Kudowa Zdrój.
1: Marek, Kudowa Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
2: Obojętnie.
1: Obojętnie.
2: Może być i Karpacz.
1: Może być i Karpacz, tak.
0: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
1: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
0: Nie, nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
1: O kurczę, wie pani co, a to wtedy, aha, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
0: Tak, to samo. To samo.
1: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby.
0: Trzy osoby, no, no, no.
1: Mów.
2: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
0: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
1: Albo to, Marek.
0: Bo wie pani, to może zróbmy tak, może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
1: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
0: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
1: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
0: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
1: Czy my damy radę z tym?
2: Jest... Ja nie wiem.
0: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, rzecz jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
1: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
0: Czy pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
3: Teściowa została wkręcona w radiu SK.
1: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
2: No. Się udało państwu.
1: Udało mu się, naprawdę. Ja już jestem zbombowana.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
5: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
6: Musimy kiedyś Nosel wkręcić.
7: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, też...
8: Masz numerka ma?
9: Pocztą go wkręcić.
7: Pocztą. Tak, pocztą.

0: Już patrzę na was i zawsze widzę
1: oczach,
0: czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
1: Co widzisz między moimi oczami?
2: No.
3: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
1: O. No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
1: No, jesteś obywatelem świata.
3: Tak.
0: Tak. Czyli mogę być też Polakiem.
1: I w promocji kolejna podpowiedź.
5: Jan Kes, lubisz innych facetów?
3: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
1: Nie!
6: Radio SK.
3: Ale życzymy ci powodzenia.
1: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po 8:00.
7: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w Centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
22: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
25: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
26: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
3: Sprawny szczyt komunikacyjny w pełni, wolno jedziemy kamienną artyleryjską, zwalniamy na Moście Pomorskim, Fosza i Jagiellońska zakorkowane. Pogoda będzie nam się zmieniać w najbliższych dniach, zbliżają się do nas afrykańskie upały, gorąco będzie od piątku, a dziś jeszcze i jutro od 20 do 20.

0: Kim jest Nesel, wiadomo, kim jest Jankes? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie

0: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
1: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
3: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysunek. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś

0: Piąta. Jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności. ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
2: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
3: Program Wakacji z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
2: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
1: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6000 zł brutto.
4: SK Bydgoszcz News.
5: Dorota Lakner, zapraszam. Uwaga, protesty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, także w kujawsko-pomorskim oddziale. Akcja właśnie się rozpoczyna i potrwa do godziny 10, dlatego wizytę lepiej zaplanować na późniejsze godziny, a związkowcy domagają się podwyżek. Pociągiem z Bydgoszczy na Hel będzie można dojechać w wakacje. Połączenie rusza w pierwszy dzień wakacji, czyli 27 czerwca, mówi Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego.
6: Startujemy przed 7 z Bydgoszczy, na Hel dojeżdżamy krótko przed 11,
5: a powrotny pociąg do Bydgoszczy startuje z Helu przed godziną 20.
4: Young Yonkers, Kama, Wiktor, Radio SK.
7: Co na pewno Yonkers?
8: Nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
9: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
10: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
7: Ale gdzie?
8: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
9: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
8: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Yonkersa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
11: Na ciele?
7: Mam tatuaże, lubię facetów.
8: A gdzie to się robi? No?
7: Lubię też Dawida Podsiadło. O!

0: 8 minut po godzinie 8, Jankę cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc... jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę
0: cały
1: was.
0: Czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Są daty, są liczby, są fakty.
1: Jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź, skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta, może kilometrówki również, co?
3: W sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować. Ja mam Jankes.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: Kiedyś w grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale na to wychodzi.
3: No jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą?
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz...
3: Legendą. Omówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
4: Klapsy?
3: Też.
5: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu podpowiedzi.
1: Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
6: Pojawiłeś się w grach i filmach.
7: O. Jankes, jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
8: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
9: No co ci powiem, Janki. Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą. Ale legendą.
10: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
1: Czekajcie.
3: To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. No, wyłączanie światła, to się dzieje często w sportach walki. Nie?
0: No tak.
3: Patrz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie coś
3: i mów
1: jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
6: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
11: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: Łap gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.

0: kim mamy teraz kim?
1: Jeszcze raz, kim nasz prezydent był teraz na walce?
0: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja, czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem ja. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
2: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
2: Dokładnie.
3: Witam. A do tych osób jest sporo. Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
2: No.
4: Marcin Najman!
0: Masz 1,78 wzrostu. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
2: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
0: To
2: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
5: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jest dzisiaj Jankes, to Kac Vegas. Pozdrawiam.
0: Dobry państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie jeden taki dziwny, taki ten tatuaż, taki co miał ten bokser, ten.
2: Ten od tych napojów. Michael Jackson!
0: Nie,
2: Michael Jackson.
0: Czekaj, przeszkadzasz.
5: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa.
2: Już mam. Michał Anioł.
0: Nie
2: Michał Anioł.
0: Koledzy.
1: No jak on się nazywa? Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
2: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem?
2: Nie,
1: bo też Polak taki ma, taki coś.
2: No.
1: Wie.
2: No.
1: Mam.
0: No.
1: Mike Tyson!
2: Mike Tyson?
1: Gojco!
2: Jezusiu!
1: Kama mi pokazała!
2: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
2: Jaka to jest przeróbka?
0: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
6: Radio Jezu.
1: Ale...
0: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja takiego krągu jestem jakiś dziwny? Jak taka...
0: No bo on też jest...

0: Kasiu! Kama mi pokazała!
1: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
0: Ale ciekawe to, zo!
1: Jaka to jest przeróbka!
2: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy. Radio Jezu. Ale... Pasuje ci!
0: Ale jakiś taki... Czemu takiego okrągły jestem jakiś dziwny, jak taka...
2: No bo on też jest...

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Jak byś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki. Radio Piotr.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację Taxi Bydgoszcz 196-62.
6: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
8: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
10: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo, także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II, 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
13: I po reklam.
14: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
16: Temperatura powoli rośnie, teraz mamy około 12 stopni, ale przed godziną 6 było jeszcze zimniej, było tylko około 5 stopni. W ciągu dnia temperatura przekroczy 20 stopni, jutro będzie podobnie, a od piątku gorąco, zbliżają się do nas afrykańskie upały i przez 3 dni będzie na termometrach powyżej 30 stopni.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
14: Sponsorem programu był organizator

0: warszawskich targów obronnych.
1: 8.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
2: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
1: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
3: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
4: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy do kina, wyślemy, zabawki przekażemy.
5: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
3: Są zabawki, już się odzywają.
4: Janka zawsze nosi baza w kieszeni.
3: Astrala!
5: Gratuluję!
3: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
6: Czekajcie, bo coś jeszcze tutaj, coś jeszcze chcę powiedzieć, no.

0: Tutaj SK, 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa, znaczy, dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak, tak, tak.
0: A może od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku z życzeniem się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
1: Tak.
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
9: Mamo, widziałam największego kota świata!
10: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
9: Będą kocie gwiazdy?
10: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
9: A można pomóc kotkom?
10: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie,

0: Ciepła plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
1: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.

0: realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
1: Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka, ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
4: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
3: Czy ty nie jesteś niespodzianką, też jesteś pizzą w okularach.
2: To prawda. Tak. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
0: Ogrodowym krasnalem.
3: A właściwie gnomem.
0: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
3: Mhm. Ja z kolei żółwicą lądową.
2: Żółwica lądowa.
0: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
2: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
3: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma, trochę.
0: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
0: A gruby miś?
4: No, puszysty.
0: To on, to on.
3: Ale to czekaj,

0: Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
1: A gruby miś?
0: No, puszysty.
1: To on, to on.
2: Ale to czekaj.

0: w lodach sadziła koperek, to też by zeżarł?
1: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
2: Kama nie podpowiada i Kama tak robiła.
3: Zobacz, to nie dołu. ja nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
0: Były lody i koperek, o nie!
4: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5, zestaw zabawek
1: super.
4: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
1: Super, bardzo się cieszę.
2: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech to wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
0: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
5: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
1: Tak jest.
0: Zgłaszajcie się na sk.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
1: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
2: Chorwacja!
1: Anglia, Chorwacja, oj, oj, oj.
3: No i przecież finał w kosza również, Zielona Góra.
1: Legia Warszawa! Dzieje się.
4: Gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: Mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc
2: dość.
1: Sami rozumiecie.
2: No to mamy jeszcze 5 minut powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 24 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalnie, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinki. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
8: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
9: I po raz kolejny ruszamy na bydgoskie trasy. Jeszcze zapłoczono tej porze Fosza Jagiellońska, Kamienna czy Artyleryjska, zakorkowane. No i zmieniła się organizacja ruchu na

0: Zdarzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
1: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
2: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
3: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
0: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie, a ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
4: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
0: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
5: SK Bydgoszcz News.
6: Druta Lakner, zapraszam. Kolejna grupa handlująca narkotykami rozbita przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. W Bydgoszczy udało się zatrzymać 11 osób. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli 2 kg różnych narkotyków, a także 5 sztuk broni. Wyspa Młyńska w weekend zamieni się w wyspę tropikalną, kulinarną i szantową, a wszystko dotyczyć będzie tematyki wodnej. Zbliża się 17. edycja steru na Bydgoszcz. Będą atrakcje dla dzieci, pokazy i warsztaty. Zaśpiewa także m.in. Artur Rojek.
7: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło i Benny Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam, wesce.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estę. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3.
1: No i kto tu jest mistrzem świata?
0: W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w Estę, okej?
2: Radio SK. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Panowie, dach gotowy?
6: Oczywiście, że gotowy.
5: Tak szybko?
6: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
7: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
10: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Luna Park Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Luna Park Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
11: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Ależ to jest fajny klimat. I Benny Hurst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. Stanach, Vito Bambino i Ale Jazz Wesce za moment, później Tate McRae.
2: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
9: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
10: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
9: A co z pogodą?
10: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
9: To idę załatwić urlop.
10: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
11: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
12: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe

0: przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
3: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Mamo, widziałam największego kota świata!
5: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
4: Będą kocie gwiazdy?
5: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
4: A można pomóc kotkom?
5: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
6: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
9: I po reklamie.
10: SK. SK.
11: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau publicznie. Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC. Na sam początek coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Luna Park Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Luna Park Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
4: Na, na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
5: To ze zlewu.
4: Czemu tak jest?
5: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
4: I co teraz?
5: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
4: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
6: Polecają bydgoskie wodociągi. To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smok wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra.

0: na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
4: Dziś słońce na zmianę z chmurami, a na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Jutro troszkę cieplej, ale od piątku będzie gorąco. To będą 3 upalne dni weekendowe. Przypominamy, w sobotę i w niedzielę na Wyspie Młyńskiej odbędzie się ster na Bydgoszczy. Także pogoda jak na zamówienie.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
5: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
6: Dziękuję ślicznie.
7: Dziękujemy za wyrozumiałość.
6: To ja dziękuję bardzo.
7: Z uwagi na tą ograniczoną obsługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
8: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
6: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
9: Nie załatwiliśmy, tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy umówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
5: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporterski Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
10: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
5: O czym informował reporter eski Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, w tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00 Anglia zmierzy się z Chorwacją, to w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
11: SK Bydgoszcz News.
4: Trota Lagner, zapraszam. Ster na Bydgoszcz odbędzie się w sobotę i w niedzielę. W Bydgoszczy to wodna impreza, która zaprasza bydgoszczan na Wyspę Młyńską, ale atrakcje będą też nad Wisłą w Fordonie, gdzie odbędzie się nadwiślański spacer. Zbiórka o 14:00 na rynku. Wstęp wolny. To już trzeci tydzień rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Z tej okazji bydgoska masa krytyczna zaprasza na trzeci rajd, tym razem do Nakła, gdzie odbędzie się festiwal Noteci. Zbiórka na starym rynku o 10:00. Do przejechania będzie około 30 km. Obowiązują zapisy.
12: Nice. Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:00.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i

0: excited to announce that my radio show is returning to Radio Esca.
1: Esca Live Mix już w piątek po 20:00
2: i przez cały czas w naszej Eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: stopnia postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie Szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła Przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
3: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, widziałam największego kota świata!
9: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
8: Będą kocie gwiazdy?
9: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
8: A można pomóc kotkom?
9: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me a Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swift i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też o naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was prowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: imprezki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Rental Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Luna Park Maja. Czeka na ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Luna Park Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
2: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim.

0: Organizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
8: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
13: Radio SK. SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będzie, też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszam.

0: Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Luna Park Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automerc Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automerc Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automerc Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
5: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
6: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
7: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
14: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
15: Za nami wyjątkowo zimny poranek. Przed godziną 6, gdzieniegdzie na termometrach mieliśmy zaledwie 5 stopni. Teraz oczywiście już temperatura wyższa i jeszcze troszkę wzrośnie. Dziś i jutro do 22 stopni. Od piątku z kolei tropikalne upały, będzie około 30 stopni. I tak będzie przez cały weekend, od piątku do niedzieli.
13: Sponsorem programu jest właściciel Premio. Serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
14: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
16: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miało odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
17: Za to Porsche moglibyście zrobić 100

0: 1000 zabiegów na zaćmę, ponad 3000 zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
1: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
2: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina. Krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
3: SK Bydgoszcz News.
4: Truta Lechner, zapraszam, będą krzyczeć, tupać, uderzać w przedmioty po to, by pokazać, która łódź zbudowana z plastikowych butelek jest najpiękniejsza. Taki konkurs hałasowy dla bydgoszczan odbędzie się w niedzielę w czasie steru.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGE Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Wesce, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
3: Panowie, dach gotowy?
4: Oczywiście, że gotowy.
3: Tak szybko?
4: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
5: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60

0: 10 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny, Rekordacja Industria Chimica Farmaceutyka S.p.A.
1: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
2: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
5: I po reklamie.

W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick Figure Run River. To znaczy ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u Was nastrój to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy Wesce za moment, a później Sana Chwesce.
1: Radio Eska. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem tanie.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
20: I po reklamie.

0: naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Mati Wuczyło z wami po 12 będzie Juste, Jack, Stanley, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sapkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
2: Reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
6: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
5: A co z pogodą?
6: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
5: To idę załatwić urlop.
6: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
7: Ty też.

0: Spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
1: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
1: Mamo, widziałam największego kota świata!
2: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
1: Będą kocie gwiazdy?
2: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
2: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego.
11: Coraz bliżej do upalnego, bardzo gorącego weekendu. Od piątku do niedzieli będzie na termometrach około 30 stopni, ale może być też niebezpiecznie, bo w niedzielę mogą pojawić się burze. Dziś i jutro jeszcze umiarkowane temperatury do 22-23 stopni, maksymalnie słońce na zmianę z chmurami.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granit z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
12: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
13: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Caluf-Jaszewska z prokuratury krajowej.
14: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
13: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim wydziale prokuratury krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 złotych poręczenia majątkowego.
12: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
15: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
12: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
16: SK Bydgoszcz News.
11: Drota Lakner, zapraszam. Policja szuka świadków pobicia na festynie w Łochowie. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia bądź posiadają jakieś

0: Jakiekolwiek informacje na ten temat, proszone są o kontakt z policjantami, a przypomnę, w czasie festynu szparagowe smaki Łochowa pod koniec maja. Ranni zostali m.in. sołtys i radny. Jest przetarg na budowę brakującego 2-kilometrowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż Wojska Polskiego. Dzięki tej inwestycji powstanie ciągła droga od Ronda Kujawskiego do ulicy Chemicznej.
1: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze, w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 11:02, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: To Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie. A ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. No, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
7: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
8: No pewnie, że tak. Ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
7: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
9: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable. Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
11: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
14: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
15: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare. Hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies? Gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: I po reklamie.

0: to Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej i zimniej i zimniej. A więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak bolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Kanpak uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.kanpak.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.

0: Lanto. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
2: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
6: To będzie ostatnia reklama. OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
7: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
6: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
7: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
8: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: I po reklamie.

2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. Oj, szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 tysięcy złotych to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl. Radio
3: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaauto.pl.
4: Na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
5: To ze zlewu.
4: Czemu tak jest?
5: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury.

0: Ścieki się cofają zamiast odpłynąć do czyszczalni i w domu brzydko pachnie.
1: I co teraz?
0: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
1: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
2: Polecają bydgoskie wodociągi.
1: Mamo, widziałam największego kota świata!
3: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
1: Będą kocie gwiazdy?
3: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
3: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
9: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
10: Czekamy na wzrost temperatury. W Bydgoszczy na razie 18 stopni, pogodniej jutro do 23, a w piątek może zrobić się gorąco. Wstępne prognozy to nawet 30 stopni. A kierowcy o tej porze zwalniają na Wyszyńskiego, większy ruch na Kamiennej, podobnie przy rondzie Bernardyńskim i na Wojska Polskiego. Uważajcie też na zmianę w organizacji ruchu na Słupowskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
9: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
11: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
12: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
11: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt

0: Tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim szpitalu południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
1: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
0: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt

0: i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia, czyn zakwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
1: To nie rozładuje korków w Skawinie, nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
2: To jest zatrucie powietrza.
3: Skawina by była zablokowana całkowicie.
0: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
4: SK Bydgoszcz News.
5: Widzia Rychwerska. Jest przetarg na budowę brakującego odcinka drogi rowerowej na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. W ramach prac na górnym terasie przebudowane zostaną także chodniki, przejścia dla pieszych oraz skrzyżowanie z aleją prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Baczyńskiego. Na realizację zadania wykonawca będzie miał 14 miesięcy. 30 kilometrów, taki dystans do pokonania będą mieć bydgoscy rowerzyści. 20 czerwca w ramach rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski odbędzie się rajd rowerowy do Nakła nad Notecią. Start o 10 jest przed ratusza. Obowiązują zapisy.
6: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u was. Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam dla was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puff, Attention to na start. Minuta po 13:00. Matifu czyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzam i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SK, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jacko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami.
0: Ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim to na wywiadówkę Magda szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama. Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
4: Panowie, dach gotowy?
5: Oczywiście, że gotowy.
4: Tak szybko?
5: Panie, to Bydrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
6: Bydrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
7: Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość.edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
8: Brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca.

0: Dla ukrycia kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olios to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przed nami 10. edycja Rap

0: Śląsku. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski, Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
11: Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automert Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automert Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automert Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
12: Mamo, widziałam największego kota świata!
13: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
12: Będą kocie gwiazdy?

0: piękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
0: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: kursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
1: A można pomóc kotkom?
0: Tak! Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: takie niezapowiedziane wizyty, to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Rena Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Reklama.
2: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś spędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Już 20

0: 16 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: A gdyby tak,

0: wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: A gdyby tak,

0: Operatorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
4: Podgoscy kierowcy muszą uważać w centrum na Fosza, na wysokości Opery Nowa. W stronę Ronda Jagiellonów jest zwężenie. O tej porze większy ruch na Placu Poznańskim, na Kamiennej, noga z gazu też na Wojska Polskiego. A temperatura rośnie 19 stopni, jutro będzie powyżej 20, natomiast w piątek możliwa jest nawet 30.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skrypecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
6: Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
5: A śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni. To po wydarzeniach w krakowskim w szpitalu nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi postępowanie, a sprawę bada też krakowska policja.
7: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.
5: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Mundurowi szukają świadków, a szpital uniwersytecki w oświadczeniu napisał, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
0: SK Bydgoszcz News.
4: Lidia Rechterska. Sprawdzą autokar przewożący dzieci i trzeźwość kierowcy. W wakacje bydgoscy policjanci będą przeprowadzać kontrolę na parkingu przy Łuczniczce. Autokar

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, no ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W

0: Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemonie. Telefon 56 674 32 40.
3: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
4: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
3: A co z pogodą?
4: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
3: To idę załatwić urlop.
4: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej Porębie, też ze Zdrojowa Hotels.
5: Czy też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
8: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków widłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie, dodatki za pracę zmianową oraz szkolenia zawodowe. Nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
4: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpac uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpac.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
9: I po reklamie.

Move into the sun, Hugo i Man Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Weskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć.

wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Weskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć.

0: dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz to będą.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.

0: całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w

0: Espresso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. Exmod.iveco.pl.
5: 19 stopni w Bydgoszczy, jutro będzie to około 24, ale może się zachmurzyć, natomiast w piątek już skok w górę do nawet 30. Trzymamy kciuki za pogodę i za kierowców i przypominamy o zwężeniu na Fosze na wysokości Opery Nowa, także o pracach wodociągowych. Zamknięte jest skrzyżowanie w zbiegu Mazowieckiej i Pomorskiej.
3: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101, parking podziemny Leroy Merlin.
4: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
7: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
8: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
7: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
6: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
9: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
6: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
10: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
6: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
0: SK Bydgoszcz News.
5: Lidia Chwerska, 1000 nowoczesnych zestawów do nauki zdalnej i hybrydowej z KPO trafia do uczniów w Kujawsko-Pomorskie. Już zostało dostarczonych ponad 6600 zestawów edukacyjnych, to m.in. tablet, kamera czy słuchawki z mikrofonem. Sprzęt jest już wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej, m.in. w 4. liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Szeroka ścieżka dla pieszych, biegaczy i rowerzystów powstała u podnóża górek od Bołtucia do Orlińskiego. W okolicach Bołtucia pojawiła się też stacja do obsługi rowerów. Cała trasa została oświetlona.
0: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
0: Wrzuć na luz!
11: Radio SK!
12: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
13: Coraz bliżej weekend?
12: Coraz bliżej święta też w niektórych
13: coraz
12: rejonach.
13: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
12: Będzie też Damian O'David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
13: I Michał Hanczak.

0: dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie to za chwilę w SK. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK. Każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Panowie, dach gotowy?
12: Oczywiście, że gotowy.
11: Tak szybko?
12: Panie, to Byddrew. Tutaj nie ma miejsca na fuszerkę.
13: Bydddrew, lider produkcji wiązarów dachowych. Projektujemy i wykonujemy trwałe konstrukcje dachowe dla domów, hal i inwestycji budowlanych. Tworzymy solidne konstrukcje z wysokogatunkowego drewna struganego i suszonego komorowo. Gwarancja najwyższej jakości drewna, precyzyjne wykonanie i realizacja na czas. www.bydddrew.pl. Telefon 884 308 308.
14: Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr Przymostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, Szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całej

0: Tego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
3: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
6: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy sędzia. Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie, czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał innej, jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to,
1: że
0: samochód.
1: Wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć Eska, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle Eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
9: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
10: Mamo, widziałam największego kota świata!
11: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
10: Będą kocie gwiazdy?
11: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
10: A można pomóc?

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czas na studia, czas na Collegium Medicum.

0: Ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio NSK na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radio śpiewają. To nie. Zapewniamy, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki, co ma na półkach w sklepie. To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś. No. Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków.

0: 50% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Widziałeś już najwyższy budynek produkcyjny w Bydgoszczy? Telefonika Kable rozwija zakład o najnowocześniejszą halę produkcji kabli w Europie. Poszukujemy operatorów maszyn i wózków.

0: nie wymagamy doświadczenia, zapewniamy pełne wdrożenie. Aplikuj na telefonika.com lub wyślij zgłoszenie bez CV. Oddzwonimy. Telefonika Kable, Zakład Bydgoszcz. Rozwijaj się z nami.
1: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
7: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
8: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
14: W sobotę zamknięta dla ruchu zostanie ulica Gdańska na odcinku od skrzyżowania z Modrzewiową do Zamczyska. Utrudnienia potrwają od godziny 23 do północy. Tu odbędzie się nocny bieg. A biegaczom będzie sprzyjać pogoda, bo już w piątek na termometrach w Bydgoszczy nawet 30 stopni. Trzymajcie się i szerokości.
13: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awantura i strzały w Kielcach na osiedlu Podkarczówka. 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony ma tylko niegroźne urazy. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Donald Tusk ocenia wczorajsze wydarzenie w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy Ruchu Obrony Granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina.
16: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
15: Mówi Przemysław Czarnek z PiSu, na co z mównicy odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
17: Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów?
15: A zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Krakowskie referendum jest ważne. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia głosowania ze względu na, jak twierdzą,

0: Łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji.
1: SK Bydgoszcz News.
2: Giarchwerska, niedaleko Bydgoszczy, ktoś powbijał gałęzie w wystające korzenie na leśnej drodze. To skrajna głupota i ogromne zagrożenie dla osób korzystających z lasu, powiedział nam Adam Markiewicz z Nadleśnictwa Żołędowo.
3: Jest to szalenie niebezpieczne zjawisko. Może narazić się na utratę zdrowia, nawet może w skrajnych przypadkach życia.
4: Straszna rzecz. Wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła.
5: To nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
1: Wrzuć na luz!
6: Radio SK.
7: 3 minut po godzinie 16. Mamy nadzieję, że ci, którzy do 16 w pracy już z niej wyszli, nie róbcie dzisiaj nadgodzin, zwłaszcza, że w wielu miejscach naszego kraju ładna pogoda, można iść na spacer.
8: I ja mam nadzieję, że wyszliście o 14 i szef się nie zorientował. To byłby mój plan polecany
7: pracownica
8: dla was.
7: Pracownica tygodnia, naprawdę.
8: El profesor Dawid Podsiadło, Mezo, Kasia Wilk,
7: o,
8: a także instrukcja, co zrobić, żeby zagrać na Narodowym.
7: To już za chwilę. Kasia Węsierska.
8: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: No pokaż, pokaż Państwu, jak ładnie tańczysz.
1: Szkoda, że to radio, prawda? Ale założę się, że część z Was śpiewała teraz w samochodzie. No jak można nie śpiewać z Mezo i Kasią Win?
2: SK Karniaki K.
0: A jak można nie gwizdać razem ze Sławkiem Peszko, który zresztą wczoraj u nas był.
1: Nasz nowy kolega.
0: I codziennie ma dla Was wygwizdane zagadki, które mogą sprawić, że 4 lipca to Wy pojawicie się na PGE Narodowym.
1: Tak naprawdę wystarczy, że podacie jedno prawidłowe brakujące słowo i możecie zgarnąć 1000 na dzień dobry zaproszenie na 4 lipca na Stadion Narodowy, żeby zagrać mecz o 10 tysięcy.
0: I dziś nasz słuchacz miał szczęście i nie spoilerując, ale kasę zgarnął.
3: Radio SK mógłbym prowadzić
4: imprezkę.
5: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić?
0: I Krystian wiedział.
1: Zaraz. Ja nie oddam imprezki tak łatwo, spokojna głowa. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będziemy z Kasią popołudniami, aby nas zmieniał potem Sławek wieczorem, to byśmy się za bardzo zasiadywali w pracy, coś tak czuję.
0: No to mogłaby być dobra imprezka. Gdybyście też chcieli dołączyć do naszej SK-owej drużyny i 4 lipca pojawić się na Narodowym, to już teraz wpadajcie na sk.pl albo do naszej aplikacji, bo tam czeka kolejna wygwizdana zagadka. Puszczamy?
1: Puszczamy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Oho! Odpowiedzi może być tutaj wiele, ale jaka jest ta jedyna prawidłowa, to już trochę wasza w tym głowa.
1: Jutro się tego dowiemy. Mam nadzieję, że z waszych ust trzymamy za was kciuki, a więc jeszcze raz zaglądajcie do naszej apki mobilnej albo na sk.pl.
2: SK Karniakika.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
10: Skoda. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: I po reklamie.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space i wy w tym wszystkim także.
2: 16:30 na zegarkach, a my sięgamy do naszej skrzynki na Messengerze Radia SK. Tam sporo głosówek i to takich całkiem pozytywnych.
1: I z tej to koniecznie bierz się przykład, koniecznie.
3: Hej SK, w ramach audycji Żalisz się czy chwalisz? Chciałam się pochwalić, że udało mi się zorganizować ekipę

0: wy w tym wszystkim także.
1: 16.30 na zegarkach, a my sięgamy do naszej skrzynki na Messengerze Radia SK. Tam sporo głosówek i to takich całkiem pozytywnych.
0: I z tej to koniecznie bierz się przykład. Koniecznie.
2: Hej SK, w ramach audycji Żalisz się czy chwalisz? Chciałam się pochwalić, że udało mi się zorganizować ekipę

0: Polowaliśmy pomieszczenia socjalne, pomieszczenia, gdzie przebywają szczeniaki, posprzątaliśmy boksy, wyprowadziliśmy pieski, wszyscy się dobrze przy tym bawili i zrobiliśmy coś fajnego i dobrego nie tylko dla siebie.
1: To Julia.
0: Także uważam to za dzisiejszy mój mały sukces.
1: Absolutnie, Julia, to nie jest mały sukces, to jest wielka sprawa tak naprawdę.
2: Gdybym była waszym szefem, to dostalibyście dużo wolnego, dużo premii i dużo pochwał.
1: Bardzo dobrze i
2: właśnie
1: mamy nadzieję, że takiego
2: nie
1: szefa
2: firmą.
1: Macie. No niestety część szefów jest bardziej taka, że woli pracowników na smyczy trzymać, ale no dobrze, no Julia, wy macie naprawdę fantastyczną firmę i pozdrawiamy serdecznie wszystkich twoich kolegów i koleżanki z pracy. Machamy łapką w imieniu tych psów, którym pomogliście.
2: No a gdybyście chcieli się pochwalić albo pożalić, to jest chyba skrzynka cały czas czeka.

0: Niezmiennie dobrze to brzmi.
1: Zawsze na czasie. Słuchajcie, to jest Radio SK, Kasia Węsierska, Michał Hanczak i wy przede wszystkim, bo zawsze jesteście mile widziani, dlatego zachęcamy do tego, żebyście nam nagrywali głosówki w przeróżnych tematach, w każdym was wysłuchamy, chyba że chcecie pożyczać pieniądze.
0: Nie, ale dziś na szczęście mówiliśmy, czy chcecie się chwalić, czy żalić i większość wybrała drogę chwalenia. To nie jest, tak, że dokonaliśmy selekcji, tylko naprawdę chcecie się chwalić. Lucyna też jest w tym gronie.
2: A ja się mogę pochwalić, że nauczyłam moją 9-miesięczną córeczkę robić i mówić papa.
0: Lucyna, jakieś korepetycje poprosimy dla wszystkich pracowników w tym kraju, bo wyjść z pracy o czasie i mówiąc papa to jest nie lada sztuka.
1: To może na 3-4 wszyscy teraz przećwiczmy, tak jak Justyna powiedziała, papa na 3-4. My z Kasią i wy też, zwłaszcza jeżeli jesteście w pracy.
0: Najlepiej pójść do gabinetu do szefa i tam poćwiczyć.
1: I zrobić głośniej radio też, to będzie wtedy chórek. Uwaga, 3-4.
0: Papa! Radio
3: SK. To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: Zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie.

0: na aaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Grünung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6.

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Twój Mercedes zasługuje na specjalistów. Automerc Serwis w Krążkowie koło Nowej Wsi Wielkiej specjalizuje się wyłącznie w marce Mercedes-Benz. Wykonujemy naprawy mechaniczne układów hamulcowych, klimatyzacji, elektroniki, rozrządów, sprzęgieł oraz silników. Automerc Serwis Krążkowo 20 przy drodze krajowej numer 25. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Telefon 537 307 707. Automerc Serwis. Doświadczenie, precyzja i pewność każdej naprawy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
4: I po reklamie.

0: godzinie 16 mówimy powoli papa. Zresztą chwilę temu Lucyna się chwaliła tym, że jej dziecko 9-miesięczne potrafi już mówić i nawet pokazywać papa.
1: I my wszyscy chórkiem papa powiedzieliśmy, ale jednak z Kasią stwierdziliśmy, że musimy wrócić, bo takie mamy umowy, że nie możemy jednak jeszcze odejść.
0: I Monika nagrała nam głosówkę.
2: Cześć Jessica, tak mnie zainspirowaliście tym, żeby iść do szefa i powiedzieć papa, że na dniach składamy powiedzenie. W sumie to szef zasłużył, także nie wiem, czy się chwalę, czy się

0: Żale, ale żegnam się z tą pracą.
1: Jezu, ja mam
2: dobrego dnia. Mam tylko nadzieję, że my tam nie będziemy wpisani jako powód w złożenie tego wypowiedzenia.
3: I że nie będziemy potem musieli szukać ci nowej pracy, że sobie świetnie z tym poradzisz. Natomiast od razu a propos papa i a propos tej wiadomości przypomniała mi się ta świąteczna piosenka. Pa, pa, pa, pa, pa. I wiesz, wyobraziłem sobie naszą słuchaczkę, która właśnie w tym rytmie sobie wychodzi dzisiaj z pracy i już nigdy tam nie wraca.
2: Wakacje wszystkich świętych, święta Bożego Narodzenia i tak, panie kochany, rok zleciał, jak mówię, klasyk.
3: To u kogo robimy Sylwestra?
2: Po 17 wracamy.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Budujesz, remontujesz, potrzebujesz stal? Budrem Stal. Najlepsze ceny i doradztwo dla klientów detalicznych. Dowieziemy, dotniemy szybko i sprawnie. Posiadamy szeroki asortyment wyrobów hutniczych, w tym pręty normalizowane w ciągłej sprzedaży. Budrem Stal. Siemoń. Telefon 56 674 32 40.
8: Kochani, nie mogę rozmawiać. Szef zawalił mnie robotą.
9: Znowu? Musisz odpocząć. Zarezerwowałam nam wakacje nad morzem w Zdrojowa Hotels.
8: A co z pogodą?
9: Zdrojowa Hotels zapewni nam rozrywkę niezależną. Zależnie od pogody. Strefa spa, zabiegi wellness i aquapark. No i doskonała kuchnia.
8: To idę załatwić urlop.
9: Zarezerwuj od razu na ferie w Szklarskiej i Porębie. Też ze Zdrojowa Hotels.
10: Ty też spełnij marzenia o wakacjach i zarezerwuj pobyt w Świnoujściu, Ustroniu Morskim, Kołobrzegu lub w Szklarskiej i Porębie. Zdrojowa Hotels. Twoje wakacje w najpiękniejszych kurortach.
11: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Pomorska i Zielone Arkady w Bydgoszczy oraz w galerii Solna w Inowrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
13: To już ostatnia prosta. Największa inwestycja w regionie dobiega końca. Już za chwilę w Canpack uruchamiamy nową linię produkcyjną i możesz wystartować razem z nami. Dołącz do naszego zespołu jako operator lub operatorka maszyn. Nowoczesne środowisko pracy, pełne wdrożenie i wynagrodzenie od 7000 zł brutto. Aplikuj na bydgoszcz.canpack.com lub zadzwoń 695 007 478. Złap swoją szansę i bądź częścią czegoś wyjątkowego.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Mamo, widziałam największego kota świata.
16: A to dopiero początek. Już w sobotę pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach.
15: Będą kocie gwiazdy?
16: I to jakie? Prezentacje ras, wybór najpiękniejszych kotów, konkursy, zabawy i malowanie kocich buziek.
15: A można pomóc kotkom?
16: Tak. Przynieś saszetkę albo puszkę karmy dla schroniska i dołącz do zbiórki dla mruczków. 20 czerwca od 12 do 18 pokaz kotów rasowych w Zielonych Arkadach. Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Na, na, na, na, na, na. Mamo, w naszym domku coś brzydko pachnie. Fuj.
19: To ze zlewu.
18: Czemu tak jest?
19: W wodociągach mówili, żeby nie wyrzucać śmieci do kanalizacji. Resztki jedzenia i chusteczki blokują rury. Ścieki się cofają, zamiast odpłynąć do czyszczalni. I w domu brzydko pachnie.
18: I co teraz?
19: Zamówimy u nich przegląd i czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego oraz inne usługi.
18: I już nie wyrzucamy śmieci do kanalizacji.
20: Polecają bydgoskie wodociągi.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
23: Sponsorem programu jest właściciel premiobydgoszcz.pl.
24: Sponsorem programu jest firma Exmod, właściciel salonu Iveco w Bydgoszczy, oferujący modele daily. exmod.iveco.pl.
25: Szykujcie spodenki i sukienki. Dziś w Bydgoszczy około 20 stopni, jutro maksymalnie 24, w piątek i 30 może się pojawić. W sobotę powinno być pogodnie, natomiast w niedzielę może trochę pokropić, ale nadal będzie ciepło. A kierowcy zwalniają o tej porze na rondzie Maczka, na Grunwaldzkiej, Fardońskiej i Kamiennej. Szerokość.
23: Sponsorem programu jest właściciel Premio, serwis naprawy i wymiany szyb samochodowych. Toruńska 101.

0: Ten parking podziemny Leroy Merlin.
1: Na program zaprasza sponsor firma Exmod, dealer marki Iveco.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
4: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
3: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
3: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
6: SK Bydgoszcz News.
7: Lidia Rachwelska, pijana 48-latek, wpadł na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Mężczyzna został zatrzymany tuż po tym, jak uderzył w barierki ochronne w rejonie miejscowości Brzoza w kierunku Łodzi. Miał blisko 2 promile alkoholu, teraz grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Treningi pierwszej pomocy odbędą się w Bydgoszczy i w regionie. To w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Pierwsze 20 czerwca w czasie steru na Bydgoszcz będą warsztaty, pokazy z zakresu ratowania życia, także spotkania z praktykami i prezentacje sprzętu ratowniczego.
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
10: Proszę bardzo, Kasiu.
11: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2:17.
10: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
11: Kasia Węsierska,
10: Michał Hanczak.
11: Rzucamy na luz.

0: Paul, Enrique Iglesias, lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos
0: na stałe.
1: Formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie
1: mamy
0: się.
1: Nerkę Eskową na Messengerze Radia Eska, można się zgłosić
0: numer
1: do nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile. Ponieważ
0: szukam
1: w październiku,
0: głowie,
1: moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik, babka.
1: No to ja mam
0: ran.
1: Prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio Esko. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją bez.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc łatwo gangowi.

0: Tuesday. Zapraszam, Michu Sobkowski. Autopromocja.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Luna Park Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Luna Park Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
3: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Mefral Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
6: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
7: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
10: I po reklamie.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta.
2: Halo?
1: Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
3: Po pracy, a przed siłownią.
0: No jeszcze trochę wysiłku cię czeka.
1: Rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś. Eś jak...
1: Śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
3: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
3: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to?
3: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
3: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno?
3: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek?
3: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
3: Gwóźdź
1: wkręcić,
0: ja
1: no ładnie.
0: Ja znam takich fachowców, którzy gwoźdę próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo. Świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
3: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, to ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: od Kocha i Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej
0: najmniej
1: od nas, to
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, że my zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał zarobić...

0: ciągu roku 1,5 miliona złotych już podobno w Szpitalu Południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
1: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
0: Ale tamto musiała być dopiero izba przyjęć.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media
13: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
14: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.

0: na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama. OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: I po reklamie.

0: A przecież ale... to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: zapytać.
0: Bo oni
1: napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble, nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie, weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup, szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić. A Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.

0: Mieszkasz w nowym domu?
1: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
2: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: Retur. Tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego.
12: Do około 24 stopni wzrośnie jutro temperatura w Bydgoszczy. W piątek może być już około 30. Sobota powinna być dość pogodna, natomiast w niedzielę nadal ciepło, ale może się trochę zachmurzyć i może pokropić. A o tej porze jeszcze większy ruch na Placu Poznańskim, Kruszwickiej, Noga z Gazu na Nakierskiej i Szubińskiej. Na szerokość.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel firmy Granic z Solca Kujawskiego, oferujący blaty i schody z kamienia naturalnego.
10: Sponsorem programu jest producent Active Któw Elektrowit.
13: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania, jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej, już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
15: SK Sport News.
13: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
15: SK Bydgoszcz News.
12: Lidia Rachwalska.

prawda, rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy, może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. I ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu Eska. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Last i Harris i Zakaria.

Ale ten Jeremy to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają. Jeremy Sikorski, wracam. To jest piękna balada.

0: Justin, imprezka to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest doświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam

dziewczyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają każdy przejechany kilometr, to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam

0: przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram. Dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to?

0: zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
0: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Stabilna praca, realne możliwości rozwoju i dobra atmosfera. SPX Flow w Bydgoszczy szuka spawaczy, operatorów CNC oraz szlifierzy. Nie zwlekaj, wyślij swoje CV na spx@manpower.pl lub przyjdź do biura Manpower przy ulicy Zygmunta Augusta 14 w Bydgoszczy.

0: Stacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wow, to ty już mieszkasz w nowym domu?
3: No pewnie, że tak, ale przecież dopiero zaczynałeś budowę.
2: Bydrew, kolego. Bydrew. Bydrew. Szybka realizacja i energooszczędne domy drewniane w technologii szkieletowej. Postaw na sprawdzone rozwiązania. Bydrew.pl. Telefon 884 308 308.
4: I po reklamie.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. I mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Chcesz szybko zdobyć konkretny zawód i zacząć zarabiać? Wybierz szkołę branżową pierwszego stopnia. Postaw na praktykę i realne umiejętności. Mechanik, kucharz, cukiernik, magazynier, logistyk i wiele innych kierunków. Uczysz się zawodu w praktyce i zdobywasz doświadczenie już w trakcie nauki. Czesne 0 zł. Postaw na przyszłość i konkretny fach w ręku. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
13: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

Smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Wakacje są bliżej niż myślisz. Zacznij je za kierownicą nowej Skody Octavii. Teraz w atrakcyjnym abonamencie od 680 zł brutto. Sprawdź ofertę na skoda.bieranowski.pl lub odwiedź nas w salonach na Kamiennej lub Jana Pawła w Bydgoszczy. Lato nie poczeka. Ruszaj w stronę słońca nową Skodą Octavią.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przed nami 10. edycja Rapsta.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czujecie taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze albo drugie albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu? Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się, co dalej? Wybierz szkołę, która przygotuje Cię na przyszłość. Liceum ogólnokształcące, profil psychologiczny, wojskowy, lingwistyczny i wiele więcej. A może technikum? Programistyczne, informatyczne, logistyczne, a także klasy wojskowe. Czesne tylko 300 zł miesięcznie, bez opłat w wakacje. Postaw na rozwój, wiedzę i nowe możliwości. Zapisz się w sekretariacie szkoły przy Wojska Polskiego 46A w Bydgoszczy. Przyszłość edu.pl. Szkoła przyszłość. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: GP Kart Lisi Ogon. Ulica Szczecińska 23. Miejsce, które wyzwoli w tobie adrenalinę. Nowoczesny, halowy tor wyścigowy z elektrycznymi i bezpiecznymi gokartami czeka na dzieci, młodzież i dorosłych. Przekrocz granice swoich możliwości. Spełniaj marzenia z rajdowymi mistrzami Polski Marcinem Gagackim i Marcinem Bilskim. U nas zorganizujesz wyścigi z przyjaciółmi, eventy firmowe czy imprezy okolicznościowe. Obudź w sobie pasję i walcz o miejsce w światowym rankingu SWS. GP Kart. U nas rodzą się mistrzowie.
2: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.

0: Dogrywce. Stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneopewność.
1: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5

0: Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Bydgoszcz na czasie.
3: Dawid Olszewski, Bydgoszcz znów zabrzmi muzyką z całego świata. Zbliżają się bydgoskie imprezy muzyczne. To festiwal, który od blisko pół wieku łączy młodych artystów z różnych krajów. Przez kilka dni na scenach w Bydgoszczy wystąpią zespoły m.in. z Cypru, Turcji, Estonii czy Indonezji. Będą koncerty, konkurs o złotą strunę i muzyczna podróż bez potrzeby pakowania walizki. Początek imprezy za 10 dni.
4: Muzyką się żyje.
5: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą u nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
6: Impreska.
5: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo to już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Singer Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam obiem u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK. Mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak tego nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł. I z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia, bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę, Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach. To już najbliższy weekend, tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było. W ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo. To, co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach, tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawia i okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas, ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Secret Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida i tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

nie Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszły by rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w SC, to jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny... No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszły by rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w SC, to jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny...

0: No, udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro to Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Perszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda powróciła
4: w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Live Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Live Mix już w piątek po 20:00.
4: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
5: Reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za 3 i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta

0: Oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność. Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Przed nami 10. edycja Rap Stacja Festival. 5

0: Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce WSC, teraz Alex Warren. Wow.

Wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia-Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lissner. Wyłączenia i

wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lissner. Wyłączenia i

0: gwarancja najniższej ceny.
1: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz Fordońska 268 i na aaaauto.pl.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Przed nami 10. edycja Rap Stat

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
4: Dawid Olszewski, wakacje w Bydgoszczy nie muszą być nudne. Będzie się działo na przykład w Fordonie, w hangarze, który dokładnie ruszy letni cykl filmowych poranków dla najmłodszych. W planach seanse różnych animacji organizatorzy przekonują, że to będzie okazja do dobrej zabawy, do przyjemnego spędzania czasu latem. A wakacje coraz bliżej, warto już planować. W Bydgoszczy sporo się będzie działo.
5: Muzyką się żyje.
6: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messaja, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messaja pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
7: Imprezka.
8: Imprezka.
7: Imprezka.
6: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie

Coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że Westen. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór.

0: Jonathanem Peset, Liwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy. Wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku.

ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK. I heard what you said.

0: To jest imprezka w Radiu SK. Użel i mówię teraz sam, gdybyście chcieli więcej takich klimatów SK Life MX, wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Life Remix wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop na wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne tam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Hurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
4: Czas na zabawę w Radiu SK.
5: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
4: Słuchaj SK od rana
6: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
11: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.

0: Gdzie ostatnia reklama?
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po remie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa, są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie, teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, at the beginning.

0: informácia. A kde tu vstečne jest?
1: To co, ty nikdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
8: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
11: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po Twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ukośnik Eneo Pewność.
12: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
13: I po reklamie.
14: Bydgoszcz na czasie.
15: Dawid Olszewski. Wakacyjne niedziele w Bydgoszczy znów będą należeć do muzyki. Na Wyspie Młyńskiej ruszy kolejna edycja cyklu Rzeka Muzyki. Przez całe lato będą się odbywać bezpłatne koncerty pod gołym niebem. Organizatorzy zachęcają, by zabrać koc, znajomych i spędzić letni wieczór nad brdą na Wyspie Młyńskiej. Ten punkt bydgoszczanie bardzo lubią, zwłaszcza w lipcu i w sierpniu.

0: Odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, bardzo trudną piosenką, ale piękną pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczność, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
1: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem. Więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim. To znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
1: Kocham oba te kraje, naprawdę. Tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu. Bridża, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
1: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
1: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to mógłbym powiedzieć 3 lata.

0: ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa. Jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy. Jest jeszcze jedna piosenka, Trzy Jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły trzy jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to trzecie jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynie albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no a ty go masz właśnie.
1: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak. Jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
0: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował, te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję swoją debiutancką płytą i
1: super.
0: No, i się cieszę.
1: Bardzo dobrze. Jesteś

0: Chyba znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Jest. Ale widocznie tak musiało być.
1: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek się, zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
1: Tak, tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
1: Tak, słyszałem, dostaję.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
1: Tak, tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i dostrzegam jedną często wadę, że często inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, nie mówię o Polsce, tylko ogólnie na Eurowizji się tak robi, inwestuje się bardzo dużo pieniędzy, żeby artysta miał piosenkę napisaną z światowymi producentami, często ze Szwecji, ludźmi, którzy odpowiadają za wiele wygranych piosenek w Eurowizji, ale nie skupia się na tym, że ten artysta musi ją obronić, czyli najważniejsza jest intencja, czyli z jaką ja historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam, i tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się z swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
0: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
1: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam, to nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł. Oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
0: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję, jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
1: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej
0: super
1: sprzedaży. Więc
0: gratuluję ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
1: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
0: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
1: Michał,
0: tego ci bardzo serdecznie
1: tak
0: życzę.
1: O! Nigdy.
0: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i zapraszam.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lachner.

0: gotowe do działania, czyli Kujawsko-Pomorskie wznawia wakacyjne połączenia pociągowe. Będzie można nimi dojechać nie tylko nad polskie morze, ale również w Bory Tucholskie. Więcej o tym Beata Krzemińska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
1: Wakacje coraz bliżej, wracają też połączenia kolejowe, no i tutaj mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego będą mogli się naprawdę wybrać w Polskę w te wakacje.
2: Tak, tradycyjnie już w wakacje marszałek uruchamia tak zwane połączenia wakacyjne. W tym roku to są 3 połączenia, czyli połączenie na Hel, bardzo lubiane połączenie, połączenie do Tlenia i połączenie Rybitwa do Kołobrzegu. Pozwólcie Państwo, że po kolei opowiem o tych marszałkowskich wakacyjnych połączeniach. Czyli pierwsze połączenie na Hel, bardzo lubiane, takie, które jak wybieraliśmy nazwy, to było kilka tysięcy zgłoszeń. Zresztą, kto nie lubi Półwyspu Helskiego i samego Helu? No, w każdym budzi sentyment, bo to rzeczywiście miejsce wyjątkowe i fajne. Ruszamy z Bydgoszczy. Mamy też dla Państwa kilka nowości. To jest Bydgoszcz i Laskowice Pomorskie w naszym województwie, a potem jedzie już województwem pomorskim i tam w międzyczasie też oczywiście są stacje Gdynia, Gdańsk, czyli całe Trójmiasto też mijamy tym połączeniem. To połączenie mamy kilka nowości. Po pierwsze, wydłużyliśmy, czyli na Helu można będzie teraz spędzić aż 9 godzin, więc myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość. Czyli startujemy przed 7 z Bydgoszczy, na Hel dojeżdżamy krótko przed 11, a z powrotem do pociągu wsiadamy 2 minuty przed 20, czyli ponad 9 godzin spędzamy na Helu i na Półwyspie Helskim. Inauguracja połączenia jest 27 czerwca w sobotę, czyli w pierwszy dzień wakacji. 28 czerwca zaś robimy inaugurację połączenia z Torunia przez Grudziądz do Tlenia, czyli zdecydowanie naszej kajakowej stolicy województwa. Kto nie był w Tleniu, to zachęcam, bo to jest okazja. Miejscowość jest piękna, jest tam wszystko. Jest przyroda, są ptaki wyjątkowe, jest Zalew Żurski, który jest wyjątkowym połączeniem, jest rzeka Wda, którą kochają kajakarze, w tym ja. My tam będziemy mieli inaugurację 28, czyli w pierwszą niedzielę wakacji i tam będą na Państwa czekać ludzie z Kociewia, więc zapraszamy bardzo serdecznie do Tlenia. I trzecie wakacyjne połączenie marszałka to połączenie do Kołobrzegu, tak zwanej stolicy zachodniego wybrzeża Polski, pięknej miejscowości uzdrowiskowej. I jest to uzupełnienie, bo marszałek ponad rok temu uruchomił połączenie, jest od poniedziałku do piątku. Można dojechać do Kołobrzegu i realizujemy to we współpracy z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, bo jeżeli przekraczamy granicę, to taka współpraca jest niezbędna i tutaj jest porozumienie. To połączenie jest od poniedziałku do piątku, a wakacyjne połączenie uzupełnia to jeszcze o sobotę i niedzielę. To od poniedziałku do piątku, dlatego że Kołobrzeg, jak wiadomo, jest też stolicą uzdrowiskową. Jest tam sporo sanatoriów i mieszkańcy naszego regionu mogą dzięki temu dojechać. A teraz jeszcze uzupełniamy to sobotą i niedzielą. Tu również zapraszam, każdy, kto był w Kołobrzegu, wie, że miejscowość zostawia po sobie ślad, bo jest naprawdę piękna, wyjątkowa, bardzo zadbana. Więc zapraszamy Państwa. Jest same wakacje, macie Państwo czas do 31 sierpnia. Skorzystajcie z tych 3 połączeń.
0: Jak informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu, jego wydatki na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w 2026 roku wyniosą 267 milionów złotych. W tej kwocie są koszty opłat, jakie ponosi na dostęp do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe w kwocie 37 milionów złotych.
3: SK Bydgoszcz.
0: Tego płynu nie da się wyprodukować, dlatego trzeba się nim podzielić. Przed bydgoską siedzibą Narodowego Funduszu Zdrowia stanął krwiobóz. Była okazja, by podzielić się tym życiodajnym płynem, szczególnie przed wakacjami, kiedy krwiodawców zwykle jest mniej.
4: Dlaczego się zdecydowałam? No nie wiem, oddaję już krew może niewiele lat, ale jak tylko mogę, to staram się pomóc. Moja grupa krwi jest akurat dość dobra, bo jest 0 RH+, więc mogę jakby też wielu ludziom oddać.
5: To jest taka uniwersalna, można powiedzieć. Tak,
4: dokładnie, często. Dokładnie. Dlatego zdecydowałam się i od paru lat oddaję.
5: Lato się zbliża, a wtedy tych krwiodawców jest mniej dostępnych.
4: Dokładnie, tak. Żeby przyjść teraz, pomóc, jak się wyjeżdża, to wiadomo, że gdzieś tam też się ktoś jest narażony na coś, na wypadki i różne uszkodzenia. I ta krew jest ciągle potrzebna, więc myślę, że cały rok trzeba oddawać, nie tylko przed taką akcją jakąś wakacyjną, sezonową. Nie?
6: Przyszłam, tak, przyszłam.
5: Specjalnie pani wiedziała, że będzie, czy przechodziła pani?
6: Nie, ja specjalnie tutaj staram się przychodzić za każdym razem, jak jest, bo mieszkam niedaleko, więc tak.
5: Dlaczego warto, dlaczego pani przychodzi i powraca?
6: No myślę, że zawsze fajnie pomóc w jakikolwiek sposób i nie dość, że właśnie pomaga to innym, to ja też dobrze się właśnie z tym czuję, że zrobię coś dla kogoś innego.
5: Nie boli?
6: Czy nie,
5: boli?
6: Absolutnie. Tutaj u pani nigdy.
5: Teraz jest taki sezon przed wakacjami, więc wtedy najczęściej brakuje krwi.

0: i teraz też właśnie przez te wolne wszystkie i inne sprawy jest więcej czasu, żeby przyjść i oddać tą krew.
1: Bo te wakacje też, prawda?
0: Tak, prawda.
1: Latem też pani przychodzi?
0: No jak tutaj jest, to przychodzę, jak nie, to staram się poszukać jakiś też w rejonie, żeby podejść i oddać.
1: Bo też często dawców nie ma latem, prawda? Więc jest trochę mniej.
0: No, ludzie wyjeżdżają, ale myślę, że jak ktoś chce, to zawsze znajdzie czas.
1: Jak to wygląda w środku? Wsiada się? Trzeba najpierw porozmawiać? Jak to wygląda?
0: Tak, jest chwilę rozmowy, jest badanie krwi, wypełnienie ankiety i później można usiąść i się zrelaksować.
1: Nawet?
0: Nawet tak.
2: Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.
1: No i właśnie na terenie Narodowego Funduszu Zdrowia okazja, by oddać krew.
2: Oczywiście, zapraszamy. Już od 2019 roku organizujemy wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Kryolecznictwa w Bydgoszczy zbiórkę krwi. Zapraszamy honorowych dawców do podzielenia się tym bezcennym darem. Jest to dzisiejsza zbiórka, jest to nasza 23. zbiórka. Do tej pory w minionych 22 zbiórkach uczestniczyło ponad 640 dawców, którzy łącznie oddali prawie 290 litrów krwi, która została przekazana potrzebującym pacjentom. Jak Państwo wiecie, krew jest bezcennym darem. Krew jest takim darem, którego niczym nie można zastąpić, dlatego my zachęcamy do tego, aby się tym darem dzielić. Krwi ciągle potrzeba różnych grup. Państwo wiecie, że na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na bieżąco są publikowane informacje, jakiej grupy krwi w danym momencie brakuje. Pamiętajmy, że honorowe dawstwo krwi jest bezpieczne, tak? Są spełnione wszelkie standardy, także nie ma obawy, aby się tą krwią podzielić, że jest jakieś ryzyko, jest to na pewno bezpieczne. Trzeba spełnić określone warunki, tam jest wymagana waga minimalna, określony wiek, bo też do określonego wieku możemy się tą krwią podzielić.
1: Ta dzisiejsza akcja trochę zbiega się z zbliżającymi się wakacjami, prawda? To jest czas, kiedy zazwyczaj tej krwi jednak brakuje, bo wszyscy wyjeżdżamy.
2: Tak, to prawda. No, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Krwiodawcy. To jest jakby jedna rzecz. To też jest ta okazja, która jakby nas tutaj zmobilizowała, ale nie tylko, bo tak jak powiedziałam, to już jest 23. nasza zbiórka, ale oczywiście Światowy Dzień Krwiodawcy jest takim przyczynkiem, z powodu którego żeśmy się tutaj spotkali z dawcami, zachęcamy, aby się tą krwią, bezcennym darem podzielić. Natomiast rzeczywiście ten okres przedwakacyjny, czy wakacyjny potem jest tym czasem, kiedy krwi brakuje. My się rozjeżdżamy w różne części kraju i świata i też jest pewnie ta podzielenie się, czy możliwość oddania krwi tych dawców jest po prostu mniej w czasie wakacji. Dlatego zachęcamy przed wakacjami, aby te osoby, które są chętne, aby się podzieliły krwią, aby w czasie wakacji tej krwi nie zabrakły. Ponadto pamiętajmy, że w czasie wakacji też jest większy ruch turystyczny. Niestety jest też ryzyko wielu wypadków, prawda, na drogach. Wtedy ta krew jest bardzo, bardzo potrzebna, ale ona potrzebna jest zawsze. Dlatego jeżeli tylko możemy, to dzielmy się tym darem.
1: I warto pamiętać też o oddawaniu krwi w wakacje, latem, prawda? Jest mnóstwo punktów.
2: Oczywiście, jest mnóstwo punktów. Wiem, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa informuje też na bieżąco, gdzie w danym momencie stanie krwiobóz. No i z tego co wiem, na miejscu do stacji też można udać się i podzielić się krwią. Także nawet jak jesteśmy na wakacjach, gdzieś wyjedziemy, patrzmy, czy nie ma gdzieś punktu, prawda, w danym momencie. I jeżeli możemy, to oddajmy krew, aby mogli ją otrzymać potrzebujący pacjenci.
3: Dzień dobry, Monika Kamińska. Jestem pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia. W 2019 roku zaczęliśmy pierwszą akcję z takiej oddolnej inicjatywy pracowników. Ja byłam wtedy jeszcze aktywnym krwiodawcą. Pracownicy podpytywali, jak to jest, że oddaję, też by chcieli. No i stąd pojawił się taki pomysł, żeby zaprosić Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do nas, żeby tutaj zorganizować akcję dla naszych krwiodawców, dla naszych pracowników, którzy chcieli zostać krwiodawcami, oraz tutaj dla okolicznych mieszkańców.
1: I udaje się regularnie organizować, tak?
3: Tak, tak. Rokrocznie mamy przynajmniej 2 do 4 takich akcji zorganizowanych.
1: Gdyby pani mogła powiedzieć, no dlaczego warto tę krew, do tą krwią się podzielić?
3: No, krew jest lekiem, którego nie da się wyprodukować, tak? Możemy ją pozyskać tylko od dawców, więc od tego, czy ktoś ją odda, zależy ludzkie życie tak naprawdę. No, oddając krew, ratujemy drugiego człowieka, no nie ma nic więcej w tym temacie do powiedzenia. To jest zawsze trudny okres, ze względu na wyjazdy wakacyjne.

0: inna część krwiodawców, którzy regularnie oddają krew, ma różne dyskwalifikacje, bo wyjazdy też wpływają na to, że tej krwi bezpośrednio po powrocie oddać nie można, natomiast zdarzają się wypadki drogowe. Więcej jest tutaj większe zapotrzebowanie, więc warto wtedy pomyśleć o krwiodawstwie, zaplanować i pojawić się.
1: Nazywam się Marta Wojakowska-Zawadzka, jestem lekarzem internistą i pracuję tutaj jako lekarz kwalifikujący dawców w Centrum Krwiodawstwa Bydgoszcz.
2: Trwa zbiórka, jak idzie?
1: Idzie powolutku, małymi kroczkami dajemy tutaj sobie radę. Są chętni stali dawcy, ale też dawcy dodatkowi, którzy co jakiś czas się pojawiają, dawcy pierwszorazowi, z których bardzo się cieszymy, że zaczynają swoją przygodę z oddawaniem krwi, także jest okej, jest dobrze.
2: Liczycie na dawców z konkretną grupą? Są takie grupy, które wbrew...
1: Są grupy bardziej pożądane, takie jak 0 RH- na przykład, i te grupy krwi są rzadkością, dlatego bardzo, bardzo cieszymy się, jeżeli jest dawca właśnie z taką grupą krwi. Aktualnie staramy się nie przyjmować dawców z grupą ABRH+, ze względu na to, że mamy wypełnione magazyny. Martwimy się o to, że ta krew się zmarnuje po prostu.
2: Zbliżają się wakacje. Czy to jest czas, kiedy dawców jest mniej? Wyjeżdżają gdzieś na wakacje może. Jak wygląda sezon wakacyjny i czego się spodziewacie w tym roku?
1: Tak, ten sezon na pewno, znaczy zawsze sezon wakacyjny jest sezonem trudniejszym dla nas, ale staramy się organizować dość dużo ekip wyjazdowych, staramy się mobilizować naszych stałych dawców i zawsze... Jest ten skutek dobry, z dobrym skutkiem. Też czasami się zdarza, że dawcy spoza naszego województwa, którzy spędzają gdzieś okres wakacyjny tutaj, też pięknie przychodzą, oddają tę krew i to nas bardzo cieszy.
2: Ale rzeczywiście jest troszkę trudniej?
1: Jest trudniej na pewno, ze względu na wyjazdy nie wakacyjne, gdzieś tam poza granicę dużo osób teraz wyjeżdża.
2: Krew tak naprawdę można oddać w całym kraju, prawda? Jeżeli ktoś jest na wakacjach.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś do naszego kraju, w inny region, do innego województwa, bardzo, bardzo zachęcamy, żeby też tę krew oddawać. Także tak, można.
2: Mówi się, że zapotrzebowanie na krew latem też jest większe, prawda? Gdyby pani mogła powiedzieć dlaczego?
1: Tak, przede wszystkim wydaje mi się, że to wynika z wypadków gdzieś komunikacyjnych, wypadki motocyklistów, dość poważne, dlatego wtedy ta krew jest też bardzo poważna, ale mamy też dużo osób chorych przewlekle, którzy wymagają krwi przez cały rok. Tak samo te choroby nowotworowe, gdzie tych toczeń jest potrzebnych bardzo dużo, więc to jakby ze względu na wypadki oczywiście jest tej krwi w okresie wakacyjnym potrzebnej więcej, ale i tak zapotrzebowanie jest zawsze duże i zachęcamy do oddawania krwi.
2: Bo to nie boli.
1: Nie boli. Jest pewien ten moment w kucie, na pewno taki nieprzyjemny, natomiast nie jest to bolesne. Proszę, najważniejsze jest dobre przygotowanie też do oddawania krwi, czyli odpowiednie nawodnienie. Rano jemy śniadanie takie lekkie, ale ten dawca musi być przygotowany, musi mieć siły na to oddanie, nie? Żeby oddać tę krew. No.
3: A w NFZ-cie przy Łomżyńskiej w Bydgoszczy był nasz reporter Dawid Olszewski. W ostatnich dniach obchodziliśmy też Światowy Dzień Krwiodawstwa. Ankieter zapuka do drzwi rolników. Co 10. gospodarstwo weźmie udział w badaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Odpowiedzi pomogą stworzyć aktualny obraz polskiego rolnictwa i lepiej planować działania wspierające rozwój wsi, podkreśla rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
4: Obejmie 120 tysięcy gospodarstw. GUS będzie pytał m.in. o powierzchnię upraw, zasiewy, pogłowie zwierząt hodowlanych, zużycie nawozów, wyposażenie w maszyny. Wyniki badania będą kluczowe dla prowadzenia właściwej polityki rolnej na poziomie krajowym i unijnym, w tym dla wielkości dopłat do rolnictwa.
3: Prawie 7 tysięcy gospodarstw chcą przepytać ankieterzy na Kujawach i Pomorzu, dodaje Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Część rolników musi się spodziewać specjalnego listu z urzędu.
5: Znajdą w nim informacje o badaniu, login i hasło tymczasowe do formularza internetowego. Dane można przekazać na dwa sposoby. Samodzielnie, przez internet, albo podczas rozmowy z ankieterem. Ankieter statystyczny jest pracownikiem Urzędu Statystycznego i funkcjonariuszem publicznym.
3: A jego tożsamość można zweryfikować na stronie urzędu albo telefonicznie. Przekazywane dane są objęte tajemnicą i wykorzystywane tylko do analiz i publikacji zbiorczych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację konkretnych gospodarstw. Badanie potrwa do połowy sierpnia, a udział jest obowiązkowy. To już trzeci tydzień rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Z tej okazji Bydgoska Masa Krytyczna zaprasza w sobotę na trzeci rajd, tym razem do Nakła, gdzie odbędzie się festiwal Nuteci. Obowiązują zapisy.
6: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rachwelska. Coraz więcej chętnych

0: po EKUS. To Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która może przydać się na wakacjach za granicą. Skorzystamy z niej na przykład podczas przeziębienia albo bólu zęba. W Bydgoszczy po wyrobieniu karty ustawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u w Bydgoszczy.
1: Wybierając się za granicę na wakacje, na nadchodzące letnie wakacje, na letni wypoczynek do krajów Unii Europejskiej, pamiętajmy, aby wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, czyli popularny EKUS, który daje nam prawo do opieki czy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niej ubezpieczeni mieszkańcy danego państwa. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nic nie kosztuje, jest darmowa. Jeżeli wszystko jest w porządku z naszym ubezpieczeniem, to wydanie takiej karty, mówię tutaj u nas na miejscu, to jest nie dłużej niż 3 minuty. Taką kartę możecie państwo wyrobić w naszych siedzibach, przypomnę, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy, przy Łomżyńskiej 33, w naszej delegaturze w Toruniu przy ulicy Szosachomińska 30, w naszej delegaturze we Wrocławku przy ulicy Kilińskiego 16. I warto tę kartę mieć dla emerytów, którzy mają już status emeryta. Taka karta jest wydawana na 20 lat, więc warto, prawda, ją sobie teraz wyrobić i cieszyć się tym komfortem, że mamy tę kartę tak długo ważną. Dla osób pracujących czy prowadzących własną działalność gospodarczą, dla przykładu, to są 3 lata. Także no, dla każdej z grup, prawda, dzieci do 18 roku życia, studenci czy osoby starające się o rentę, tam są szczegółowe przepisy, jak długo ta karta jest ważna. Ale warto ją mieć, pamiętajmy, że to daje nam poczucie takiego bezpieczeństwa. Wniosek o kartę można złożyć, tak jak mówię, osobiście w naszych siedzibach, można też złożyć przez internetowe konto pacjenta. Jest już taka możliwość, bez wychodzenia z domu na spokojnie możemy taki wniosek złożyć. Możemy też poprzez IKP śledzić, na jakim etapie procedowania jest ten wniosek. Ale oczywiście, jeżeli ktoś w ostatniej chwili potrzebuje tej karty, no to zachęcam do osobistej wizyty, bo wtedy, tak jak powiedziałam, ona jest wydawana od ręki. Ja przypomnę, że Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwala także na korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które przewlekle chorują. Ja tu mam na myśli chociażby osoby dializowane, bo często nie wiemy, prawda? Wydaje nam się, że jeżeli jesteśmy chorzy, właśnie na przykład osoby, które są dializowane, no że nie mogą wyjechać, prawda? Bo nie mogą takich świadczeń uzyskać. Oczywiście, że mogą. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego na to pozwala, ale oczywiście pod pewnymi warunkami. Trzeba wcześniej znaleźć placówkę, która dializoterapii udziela w miejscu tam, do którego się udajemy, umówić się, ale na podstawie karty EKUS. Takie świadczenia też są realizowane. Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje, one są bezpłatne dla pacjentów. Więc nie tylko sytuacje nagłe, typu jakiś uraz, wypadek, prawda, złamanie, czy przeziębienie, czy jakikolwiek problem zdrowotny, który powodowałby, że gdybyśmy tej opieki nie mieli, musielibyśmy przerwać nasz pobyt w danym kraju, ale także te choroby przewlekłe, o tym pamiętajmy. Wszelkich informacji na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego państwo znajdziecie na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Zachęcam do skorzystania z poradnika pacjenta NFZ na stronie centrali, ale także na stronie oddziału naszego kujawsko-pomorskiego nfz-bydgoszcz.pl. Też państwo znajdziecie wszelkie informacje, gdzie można złożyć wniosek o EKUS, jak długo ta karta jest ważna, jakie są zasady takie podstawowe korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach. A jeżeli państwo nie korzystacie z internetu, możecie zadzwonić pod numer infolinii ogólnopolskiej NFZ czynnej całodobowo we wszystkie dni tygodnia, także w weekendy i święta, 800 190 590. No i oczywiście zawsze my jesteśmy do dyspozycji. Ja przypomnę, że jako NFZ pracujemy w poniedziałki od godziny 8 do 18, od wtorku do piątku od 8 do 16.
2: Sezon urlopowy przed nami. Spodziewa się pani, że ten boom na kartę EKUS będzie rzeczywiście?
1: On już jest. On już jest. Jak obserwuję, ja mam biuro akurat na piętrze, więc jak spoglądam na dół, widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie. Są naprawdę bardzo duże liczby codziennie osób, klientów, którzy pojawiają się w naszej sali obsługi klientów i właśnie po to, aby wyrobić sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. To zainteresowanie było już przed weekendem majowym, teraz przed takim długim weekendem bożociałowym. No i w tej chwili już widzimy, że no już część osób już jest na urlopach, prawda? Już wyjeżdżało na urlopy, mamy miesiąc czerwiec, no a za chwilę, prawda, koniec roku szkolnego, więc tym bardziej ruszymy gdzieś na wakacje, także do krajów Unii Europejskiej, stąd to zainteresowanie jest już bardzo duże.
2: I ruch może być jeszcze większy.
1: Tak, może być jeszcze większy, ale my się nie obawiamy, zapewniamy obsady, zapraszamy, tak jak powiedziałam, w poniedziałki do 18, od wtorku do piątku do godziny 16. Jesteśmy do państwa dyspozycji.
2: Jeśli ktoś

0: nie będzie miał przy sobie za granicą tej karty, a no, dojdzie do jakiegoś wypadku, może choroby, proces może być dużo trudniejszy.
1: Tak, ale można też wystąpić drogą elektroniczną o tak zwany certyfikat zastępczy. Też jest określona procedura, skontaktować się z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i wtedy dostaniemy, jeżeli wszystko w porządku jest z naszym ubezpieczeniem, dostaniemy certyfikat zastępczy w postaci elektronicznej i wówczas na podstawie tego dokumentu także otrzymamy świadczenie opieki zdrowotnej, ale oczywiście dużo prościej jest, jeżeli będziemy mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przy sobie. Tak jak powiedziałam, ona jest bezpłatna, jej wydanie, jeżeli mówię, wszystko jest ok z ubezpieczeniem, nie dłużej trwa niż 3 minuty. Możemy przez internetowe konto pacjenta, to jest tak do 3 dni roboczych, ale teraz w sezonie już takim przedurlopowym czy urlopowym, pamiętajmy, że ten czas się może wydłużyć do tygodnia, czasami dłużej, także warto z wyprzedzeniem złożyć wniosek, albo tak jak powiedziałam, jeżeli na szybciutko potrzebujemy, to wtedy zapraszam do naszych siedzib. No i pamiętajmy też o tym, aby też sprawdzać, bo tak jak powiedziałam, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego daje nam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach, jakie obowiązują ubezpieczonych mieszkańców danego kraju. W różnych krajach różnie to wygląda, prawda? Nie wszystkie świadczenia są bezpłatne, tak jak u nas. W Niemczech na przykład płaci się za określoną liczbę dni pobytu w szpitalu, tak? Gdzieś są tam w górach miejscowości, gdzie na przykład transport medyczny nie jest finansowany przez publiczną służbę zdrowia. Także też warto, aby sprawdzić, czy jakie świadczenia w danym kraju są finansowane przez publicznego płatnika, a ewentualnie na jakie świadczenia warto gdzieś tam się dodatkowo ubezpieczyć.
2: EKUS lepiej mieć przy sobie, podkreśla pani Monika, która za kilka dni leci na wakacje.
3: No, wylatuję w sumie do Irlandii, do siostrzenicy i dla zabezpieczenia siebie, bo to jest różnie. Nigdy nie wiadomo, co się w podróży wydarzy, co się wydarzy tam, więc dlatego warto mieć tą kartę i dlatego warto być zabezpieczonym.
0: Czyli dla takiego,
3: psychicznego spokoju bardziej.
0: Bo pewnie się nic nie stanie, ale lepiej.
3: Ale lepiej mieć zawsze.
0: Dużo wcześniej przed wyjazdem pani przyszła?
3: 4 dni.
0: Długo trzeba czekać? Jak wygląda ta procedura?
3: Nie, no bardzo szybko. Wypełnia się tylko pismo, które ten i zaraz jest oddana karta.
0: Na miejscu?
3: Na miejscu. Nie trzeba nawet czekać.
4: Biuro podróży mi kazali. Znaczy syn. Dla syna. To jest dla syna, tak.
0: Gdyby pani powiedziała, dokąd, bo w ramach Unii pewnie.
4: Tak, do Włoch.
0: Dlaczego warto? Dlaczego lepiej mieć taką kartę?
4: Poinformowano mnie, że wtedy jakby jest syn ubezpieczony przez biuro podróży, natomiast dzięki tej karcie łatwiejszy dostęp do lekarza jest, ponieważ oni widzą, że jest ubezpieczony po tej karcie, więc nie ma tam żadnych problemów doszukiwania się.
0: Jak wygląda procedura? Szybko idzie?
4: Jezus Maria, moment. Naprawdę, super. Ja jestem w ogóle, jestem jedną z tych postaci, która jest zachwycona wszelkiego rodzaju urzędami w Polsce. Nigdy w życiu nie spotkałam się ze złym traktowaniem czy tak. Także tu też pani
0: tak
4: bardzo...
0: wszyscy mówią, że jest gdzieś tam...
4: No właśnie, nie wiem, o co chodzi.
0: Pani jest mamą, więc też będzie pani może spokojniejsza, że syn ma kartę, tak?
4: Oczywiście.
5: SK Bydgoszcz.
2: Groźna pułapka w lesie. Niedaleko Bydgoszczy ktoś powbijał gwoździe w wystające korzenie na leśnej drodze. Dzięki temu można szybko usunąć zagrożenie i zapobiec wypadkom.
6: No, natknęliśmy się na nieprzyjemną sprawę w postaci wbitych gwoździ w korzenie drzew na drodze leśnej. Jest to szalenie niebezpieczne zjawisko. Może narazić na utratę zdrowia, nawet może w skrajnych przypadkach życia potencjalnych użytkowników tych dróg. Być może te drogi były wykorzystywane w sposób nielegalny poprzez użytkowników kładów czy innych zmotoryzowanych ten, ale tak pokątnie powiedzmy. Oprócz tego korzystają z tego i rowerzyści, i biegacze, i jeźdźcy na koniach. Także po prostu każda taka, powiedzmy, metalowa przeszkoda w jezdni jest po prostu szalenie niebezpieczna dla użytkowników lasu.
0: Bo bardzo łatwo się nadziać, prawda? Nie zauważyć.
6: Dokładnie. No.
0: Niewykluczone, że ktoś być może był niezadowolony, tak? Być może był niezadowolony z tego, że kłady gdzieś tam jeżdżą po lasach, tak? I jakaś pułapka.
6: No jest to ewidentnie po prostu tak zwane, powiedzmy, ryfowanie na własną rękę, ale po prostu możemy mieć bardzo, powiedzmy, negatywne przekonania do innych użytkowników lasów, ale to nie tłumaczy tego, że nie możemy narażać zdrowia i życia innych.
0: Jakiś apel może ze strony leśników, żeby uważać, patrzeć pod nogi?
6: Zdecydowanie. Prosimy właśnie uważać po prostu i każdy taki incydent wysyłać na przykład na bineskę, na przykład na maila, to wtedy po prostu będziemy daną okolicę bardziej przeczeszemy i będziemy starać się po prostu niwelować po prostu takie poczynania. i będziemy troską naszą takim, żeby przyjrzeć się tej sprawie całej okolicy.
0: To jest pierwszy taki incydent, czy już wcześniej coś podobnego miało miejsce?
6: Mieliśmy już takie podobne incydenty w leśnictwie Zdroje, to jest sąsiadujące też w okolicach osiedla Opławiec i Spukała. Także być może po prostu w tym rejonie mieszka po prostu sfrustrowany człowiek, który po okolicy robi takie rzeczy, ale to jest po prostu rzecz naganna.
7: Straszna rzecz, wie pan co, naprawdę takiego człowieka to ja nie wiem, co bym zrobiła.
8: Niech pani powie, jest jakiś strach może? No bo tutaj tak.
7: Się, no ja tam akurat nie jeżdżę tamtą, tym kierunkiem.
8: Bo tak, można się nadziać nogą.
7: Można, dziecko się przewróci, nogę skaleczy, no piesek, no wszyscy się mogą skaleczyć.
8: Ale słyszę, że wieść się rozniosła po okolicy.
7: Tak, bo to wszystko w internecie już było.
8: Co kieruje taką osobą, jak pani sądzi?
7: Nie wiem, ludzka głupota. No głupota, nie wiem, czy chęć zrobienia krzywdy komuś.
8: Tym bardziej, że to jest tak z premedytacją, bo to tak, żeby się nadzieć.
7: To jest z premedytacją właśnie. Coś takiego było, jak chyba dla piesków było coś tam wkładane, rozrzucane, ale o takich gwoździach to ja nie słyszałam.
8: Trochę strach.
7: Trochę strach. Ale wie pan co, nawet no ja jadę rowerem, tak? Wjeżdżam i co? Mogę się przewrócić, mogę no krzywdę sobie zrobić. No ale niestety, no tacy ludzie nie mają w ogóle wyobraźni, nie?
9: No na pewno to nie jest bezpieczne i dla osób, które spacerują po lasach, dla osób, które uprawiają jakikolwiek sport, no i dla zwierząt, które tam mieszkają, bo mam bardzo tutaj dużo dzików, saren, a nawet i łosi.
8: Nawet z psem, jak ktoś pójdzie na spacer.
9: No tak, oczywiście, to łapki psa są wtedy skaleczone. No to nie jest bezpieczne ani mądre.
8: Jak pani sądzi, czym się kieruje taka osoba, która robi coś takiego?
9: Trudno mi jest powiedzieć, bo ja sobie z tego nie wyobrażam, że można by zostawiać gwoździe, tym bardziej w lesie, tym bardziej w takim miejscu, na środku

0: niebezpieczne ani mądre.
1: Jak pani sądzi, czym się kieruje taka osoba, która robi coś takiego?
0: Trudno mi jest powiedzieć, bo ja sobie tego nie wyobrażam, że można by zostawiać gwoździe, tym bardziej w lesie, tym bardziej w takim miejscu, na środku

0: wystawił na kogoś pułapkę nieprzyjemną.
1: Jest jakaś obawa może?
0: Oczywiście, bo mamy dzieci, z którymi spacerujemy po lesie. Nie chciałabym, żeby moje dziecko nadepnęło na taki gwóźdź, bo może po prostu poważnie się skaleczyć.
2: SK Bydgoszcz.
3: Policja szuka świadków pobicia na festynie w podbydgoskim Łuchowie. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na ten temat, proszone są o kontakt z policjantami. W czasie festynu szparagowe smaki Łuchowa ranni zostali m.in. sołtys i radny. Tysiące nowoczesnych zestawów do nauki zdalnej i hybrydowej z KPO trafia właśnie do uczniów w Kujawsko-Pomorskiem. Już zostało dostarczonych ponad 6600 zestawów edukacyjnych. To m.in. tablet, kamera czy słuchawki z mikrofonem. Sprzęt jest już wykorzystywany w codziennej pracy dydaktycznej, m.in. w czwartym liceum ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Szeroka ścieżka dla pieszych, biegaczy i rowerzystów powstała u podnóża górek od Bołtucia do Orlińskiego. To w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W okolicach Bołtucia pojawiła się stacja do obsługi rowerów. Są także nowe ławki, tablice informacyjne. Cała trasa została oświetlona. Sprawdzą autokar przewożący dzieci i trzeźwość kierowcy. W wakacje bydgoscy policjanci będą przeprowadzać kontrolę na parkingu przy Łuczniczce. Sprawdzą m.in. obowiązkowe wyposażenie i uprawnienia kierowców. Autokar do kontroli mogą zgłosić także rodzice, ale trzeba to zrobić z wyprzedzeniem. Podstawowe informacje na temat autobusu można sprawdzić za pośrednictwem strony internetowej bezpiecznyautobus.gov.pl. A policjanci też cały czas sprawdzają, czy osoby poniżej 16 roku noszą kask w czasie jazdy na rowerze i hulajnodze. W tym obowiązku przypominają dzieciom, ale też ich rodzicom, na przykład w czasie szkolnych zebrań.
4: Trzeba się spodziewać kontroli, że będą egzekwowane, czy młodzież zakłada kaski. Uczulamy na to rodziców. Zwracamy na wiele rzeczy uwagę, której nawet rodzice czasami nie mają świadomości. A młodzież no, jest sprytniejsza i ona dobrze wie o tym, co jest kupowane. Rodzice mogą nie wiedzieć, że hulajnogę można odblokować. Może ona się poruszać z taką prędkością.
3: Mówi Michał Łazur z Policji w Bydgoszczy. Wprowadzenie przepisu to odpowiedź na coraz większą liczbę wypadków z udziałem najmłodszych.
5: Nawet raz brat mnie uratował przed takim czymś, że po prostu jak wracaliśmy ze szkoły z bratem, to po prostu za nami jechały dwie dziewczyny na hulajnodze i po prostu on mnie tak szarpnął, żeby we mnie po prostu nie wjechały, bo nawet nie dały znaku, że jadą za nami. Ja na przykład rok temu jeszcze nie jeździłam z kaskiem. Nie sądziłam, że mam taką potrzebę, a teraz już ją mam.
3: Najczęstsze wykroczenia użytkowników hulajnóg to przekraczenie dozwolonej prędkości jazda dwóch osób na jednej hulajnodze. Za brak kasku nieletnich rodzice lub opiekunowie mogą dostać 100 zł. Datu. Pijany 48-latek wpadł na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak uderzył w barierki ochronne w rejonie miejscowości Brzoza w kierunku Łodzi. Miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz przypadek pojazdu.
2: Hity na czasie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Luna Park Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Luna Park Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
4: I po reklamie.

0: 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Po raz pierwszy w Bydgoszczy. Do 21 czerwca odwiedź Lunapark Maja. Czeka na Ciebie ponad 20 atrakcji. Przetestuj karuzelę Extreme, kolejkę Dragon, kultowy autodrom i wiele innych urządzeń. Zapraszamy na ulicę Modrakową obok restauracji McDonald's. Lunapark Maja, bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego.
3: I po reklamie.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
3: No jasne, że zagramy.
4: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
3: Wy możecie pomóc łatwo.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś? Autopromocja.